0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Zjanom Rehorium.
2: Deka prawa mischin zaro a deki prawe mix czaso zakopo stety w koparskim programie Dżensa a Jutze. Zazby tworite Dżensa w krajnym pokalnym kole 2 maj VFC Plauen a Budysa Budyszin. Pohodziny pożdzi szawojujete w zacza do ceczeo wono pokalnego koła zapadołużyskiego koparskiego zjazka, koparski cyłkaj z nowego miasta nad Szprewiu a Sokoła Ralbice Horki. W samstnym czasu nastupi prynie koparskie mustwo SJ Kruščice Hodziu. Jutze 12. Reihe reine Zjednoczenstwo Nebelčice Ralbice Pančice doma w Nebelčicach przeciwo reinemu Zjednoczenstwu was Bive Kumc. Jutze 2. je potom prynie koparskie mustwo SJ Nebelčice na redzie, gdyż przyjedzie na pokalny duel cyłk z Barta. A netko jeszcze Lipkovara zeleno-bili Sepice SJ Kruščice drugie mustwo, tun zawizda sudnik Jutze 2. Sepicach. Volleyball, drugie mustwo Holcov sportowego towarstwa Viktorie Worklece, aktualny naczelnik w obwodnej klasy, raje Dżensa dwójce doma, a to przeciwo ochranowskim volejfantkam a volejbulistkam ze Žitavy. Prynjara započnie sobie Worklečanskie čivozučovani 2. maj, druga w około 4. Bianje, sportowe towarstwo Radvor, towarstwo Cyrila Metoda a Radvorski Młodzieński Klub zariaduje a uhotuje Dżensa od rania na pół dziewięćich w Radvorju, sportowe ubiegowanie bie w pokal z Bożnego Alojsa.
1: Na, to wiedza netko też fenojo przywieznicy sporta do Kalmulisy. Konc tydzenia dońsz, jeli chcedza swoim ludziom tak rzec palce tłoczyć. Cześć, do napustyt mysie. Dobra.

Slitki, dusch sos czarno-białoho fota, czyni pisany w obraz, albo samo dusch sos portreja prawo, czyni naraz żywe video, to możecie się na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia w obladać. Tam sme szelake pokiwy, a scenarie za was zestajili.

Tokio. Ale załóż miesniczka, bo się nie dosaja. Stony, a prajo G. Swoje smachy tu smi, a G.

lover. Bis an der Geisch Nasemeier Kunst Dujenski Programm. Attack sei so Jensa Krabato Dujen, wird schon im Kom zu Jesches Dobam Tisch Domko Anka. Vehitko, Damaya Dvoro Svejin, obwohl noch das ne Turnier, Nimskich Basilica, Rüberski Svejin, Pschivulkim Hatsche. Hai Avinu Aspione Svejin, Maya Biskezach, Wot Vechara, Vosom Natsche Hodjin. Hai Litsa Susi Znoa Pscheprosseli, Deku Prau, Chisku Kapau, Zimbaloa Musikatarika, Adujarska Kapaua Kmeluanka Tam Tisch, Budje Zahujic Zastup inklusiv Nisch Klinze Wiener, Vatschi Pschivetschone Kasse Piatnatsch Euro. Hai we Hodjiu, Damsmeer Jensa Vetscher Schestschich, Nasemski Konzert, Skorom Budeschint und Krutsch, Adorna Czestsch, Juria Pilka. Der Hodjis geht zur Quijensa Vetscher Schestschich. A Zielita existuje miestem Vujicanska Rapsodia, a Dolich Ceja Wolfsvecic, pokazaja swój program, a to Prini Krutsch Jensa Vetscher na Posidmich. W budyckim serbskim ludowym ensemblu, a potem dalszy raz jutrze, po południu, sztyrioch na samsnym miestnie. Juhu, floppy dolls, Susaso tu! Tole możecie się wobladać w Kruszczycach, w tamniejszej jednocze, a to wieczo na po wosmich. Poladamy jeszcze raz tyle skrótka na jutrzejszą niedzielu, to zmija w Smyczkecach, zaso Zmije puszczynie od popodniacjoch, zabieńcze cwanskim dworom, a sowie zasudaja tyś lica za swodne plince.